0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 8 rano na autostradzie A1 w województwie śląskim obowiązuje zwężenie do jednego pasa na odcinku od węzła Bytom do Zabrze Północ w kierunku Gliwic. Również do jutra do 17 trwają prace instalacyjne systemu pomiaru ruchu na odcinku od węzła Częstochowa Południe do Woźników, co wprowadza lokalne ograniczenia prędkości. Do jutra do 16 na drodze krajowej nr 83 w województwie łódzkim w Małkowie utrzymuje się zwężenie jezdni, przez co kierowcy napotkają na zmniejszony pas ruchu. Do środy do 5 nad ranem na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim w Sztumie ruch jest kierowany przez osoby uprawnione. Równolegle do czwartku do 17 na odcinku od Nowego Stawu do Malborka obowiązuje to samo sterowanie ruchem ręcznym. Do środy do 23 na drodze krajowej nr 5 w województwie dolnośląskim w Dobromierzu trwają utrudnienia, gdzie kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami w ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez stanowczo odrzuciła propozycję amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa, który zasugerował możliwość uczynienia z Wenezueli 51. stanu Stany Zjednoczone. Rodríguez zaznaczyła, że Wenezuela jest wolnym krajem, a nie kolonią. Jej odpowiedź podkreśla niezależność Wenezueli w obliczu takich sugestii. Tegoroczną Nagrodę Zielonej Gruszki, prestiżowe wyróżnienie dla młodych dziennikarzy, otrzymała Monika Waluś. Nagroda jest przyznawana przez Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. To uznanie dla jej osiągnięć w dziedzinie dziennikarstwa. Waluś dołącza tym samym do grona wyróżnionych młodych talentów w polskim dziennikarstwie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w 13 województwach. W prognozowanych regionach mogą wystąpić opady do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Alarmy będą obowiązywać do wtorku o godzinie pierwszej, a w niektórych powiatach przewiduje się również opady deszczu sięgające 40 litrów na metr kwadratowy. Oczekiwane są utrudnienia w ruchu drogowym oraz możliwe zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów meteorologicznych. Odnaleziono zaginiony podczas II wojny światowej portret młodej dziewczyny namalowany przez Tuna Keldera, który znajdował się w domu rodziny holenderskiego generała Hendrika Seyfarta. O odkryciu poinformował detektywa potomek Seyfarta, który wyraził wstyd i uznał, że dzieło powinno wrócić do spadkobierców żydowskiego marszanda Jacquesa Goldstickera. Rodzina przyznała się do posiadania obrazu, ale nadal rozważa, czy powinno zostać zwrócone, mimo że kradzież uległa przedawnieniu. Prawnicy spadkobierców Goldstickera potwierdzili, że żądają zwrotu dzieła. W Niemczech cena oleju napędowego spadła poniżej 2 euro za litr, co miało miejsce po raz pierwszy od początku marca. W weekend litr diesla kosztował średnio 1,984 euro, zbliżając się do ceny benzyny E10, która wyniosła 1,968 euro. Do spadku cen przyczyniła się obniżka podatku paliwowego o około 17 eurocentów za litr, obowiązująca od 1 maja. Koalicja rządowa rozważa wprowadzenie kolejnego pakietu osłonowego dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach, który może obejmować podwyższenie ryczałtu dla osób dojeżdżających do pracy. Regulacja dotycząca obniżki podatku ma obowiązywać do końca czerwca. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.
1: Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Burza, która przetoczyła się przez Kapsztad, stolicę Republiki Południowej Afryki, spowodowała śmierć co najmniej jednej osoby oraz liczne rany wśród mieszkańców. Silny wiatr zrywał dachy z domów i powalał drzewa, co doprowadziło do uszkodzenia pojazdów. Burmistrz Kapsztadu, Jordan Hill-Lewis, wyraził kondolencje rodzinie ofiary i poinformował o wielu osobach hospitalizowanych. Mieszkańcy relacjonują,

0: informują, że podczas burzy w ich okolicy doszło do poważnych zniszczeń, w tym zerwania dachów z 6 domów. Działania ratunkowe oraz ocena zniszczeń są w toku. W wyniku katastrofy lotniczej w Namibii zginęli pilot oraz 3 niemieccy pasażerowie. Do tragedii doszło podczas lotu z prywatnego pasa startowego w pobliżu międzynarodowego lotniska Hauzeje Kutako do ośrodka wypoczynkowego w Sossusvlei. Wrak samolotu odnaleziono około godziny 9:15, a firma czarterowa Desert Air potwierdziła, że nikt nie przeżył. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy, a rodziny ofiar zostały już poinformowane o tragicznym wypadku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uznał irańską propozycję porozumienia nuklearnego za głupią i zasugerował możliwość szybkiego zerwania zawieszenia broni z Iranem. Podczas rozmowy w gabinecie owalnym porównał obecny stan rozejmu do pacjenta sztucznie podtrzymywanego przy życiu, który ma jedynie 1% szans na przeżycie. Trump dodał, że zamierza kontynuować negocjacje, mimo że Irańczycy ciągle zmieniają zdanie. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wymienił warunki, jakie Iran stawia w kontropozycji, w tym zakończenie wojny i zniesienie blokady irańskich portów. W poniedziałek, 11 maja, w Polsce występują burze z opadami deszczu oraz silnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami, zwłaszcza w województwach wielkopolskim, lubuskim oraz dolnośląskim. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, a w porywach wiatr może osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe są również opady małego gradu. Senator Tomasz Lenz został usunięty z Koalicji Obywatelskiej na wniosek premiera Donalda Tuska w związku z kontrowersjami dotyczącymi zabiegu medycznego dla jego syna. Zbigniew Konwiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, potwierdził, że Lenz został wykluczony zarówno z partii, jak i klubu parlamentarnego. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy organizacji zabiegu, który miał miejsce w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie NFZ nałożył karę w wysokości 134 tysiące złotych. Szpital ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.
1: Hej, hej, barsta pada, to

0: Przestań!
1: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kilka godzin po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni, Rosja wznowiła zmasowane ataki na ukraińskie miasta, w tym Kijów. W nocy z poniedziałku na wtorek nad stolicą Ukrainy pojawiły się wrogie drony, a ich szczątki spadły na budynek mieszkalny. Informacje o skutkach ataków nie są jeszcze pełne, jednak sytuacja w regionie uległa znacznemu pogorszeniu. Dalsze działania wojenne mogą prowadzić do nowych ofiar i zniszczeń. Prezydencki minister Marcin Przydacz oświadczył, że kancelaria prezydenta nie była zaangażowana w sprawę wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. W swoim wystąpieniu minister odniósł się również do kwestii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Szczegóły dotyczące podróży Ziobry nie zostały ujawnione. Władimir Putin zasugerował, że wojna w Ukrainie zmierza ku końcowi. Ukraiński politolog Wołodymyr Tesenko ocenił, że nie należy wyciągać wniosków z tych deklaracji, wskazując, że mogą one być jedynie taktyką mającą na celu udobruchanie zmęczonych wojną Rosjan oraz Donalda Trumpa. Ekspert podkreślił, że nie ma realnej gotowości do rozmów w tej kwestii. Afera związana z giełdą kryptowalut Zonda Krypto budzi silne emocje w Polsce, a wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM wskazują, że prezydent oraz rząd są najczęściej obwiniani za kryzys na rynku kryptowalut odpowiednio przez 16 i 15% badanych. Ponad 1/5 osób, 21%, nie słyszała o sprawie, a niemal 1/3, 32%, nie ma wyrobionej opinii na ten temat. W badaniu wskazano również, że instytucje nadzoru finansowego, Polski Komitet Olimpijski oraz służby specjalne są postrzegane jako odpowiedzialne za zaistniałą sytuację. W sprawie Zonda Krypto do prokuratury regionalnej w Katowicach zgłosiło się już ponad 1000 pokrzywdzonych, a liczba ta może wzrosnąć do kilkunastu tysięcy. Śledczy prowadzą przeszukania i przesłuchania świadków na terenie Śląska oraz innych regionów Polski. Zjednoczone Emiraty Arabskie przeprowadziły potajemne ataki na irańską rafinerię na wyspie Lawan, CEO potwierdził The Wall Street Journal. Atak miał miejsce na początku kwietnia, w czasie ogłaszania przez prezydenta Donalda Trumpa zawieszenia broni i spowodował poważny pożar oraz paraliż części rafinerii na wiele miesięcy. W odpowiedzi Iran przeprowadził serię ataków rakietowych i dronowych na Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kuwejt. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie odniosło się publicznie do tych ataków, ale zapewniło o swoim prawie do reakcji na wrogie działania. Iran do tej pory wystrzelił w kierunku Emiratów ponad 2800 rakiet. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do godziny 10 na autostradzie A2 w Woli Lubiankowskiej kierowcy zmierzający do Warszawy napotkają zablokowany prawy pas po zderzeniu pojazdów. Również do 16 na drodze krajowej 83 w Małkowie utrzymuje się zwężenie jezdni. Od 7 rano do 16 na autostradzie A4 przy punkcie poboru opłat w Karwianach obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Do 19 na autostradzie A1 na odcinku od wjazdu Zabrze Zachód do Zabrze Północ w kierunku Łodzi i Ostrawy kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Równolegle od 7 rano do jutra do 8 na odcinku od Bytomia do Zabrze Północ w kierunku Gliwic trwa kolejne zwężenie. Do czwartku do 17 na drodze krajowej 55 na odcinku Nowy Staw, Malbork obowiązuje zamknięcie trasy. Dodatkowo do piątku do 11 na odcinku Malbork, Sztum Ruch odbywa się objazdem. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Pana aktualne wiadomości. Nowe zapadlisko o szerokości około 2 metrów i głębokości 1 metra powstało w poniedziałek w Olkuszu, przy ulicy Kantego, blisko centrum miasta. Służby zostały zaalarmowane w poniedziałkowy wieczór, a na miejscu interweniowali strażacy, policjanci oraz inspekcja budowlana. Inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził uszkodzenia budynku, a mieszkańcy nie zostali ewakuowani. We wtorek na miejscu mają pojawić się przedstawiciele inspektoratu oraz Urzędu Miasta i Gminy, aby zbadać przyczynę powstania zapadliska. To nie jest pierwszy przypadek tego typu w regionie. W przeszłości ziemia zapadała się także w innych lokalizacjach. Umowa o ekstradycję między Polską a Stanami Zjednoczonymi nie wymaga. Aby postanowienie o aresztowaniu miało charakter prawomocny, CEO otwiera drogę do potencjalnego wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zaznaczył, że zgodnie z polskimi przepisami postanowienie zostało wykonane w instancji, co nie stwarza formalnych przeszkód do podjęcia takiego kroku. Decyzja amerykańskiego sądu będzie kluczowa, ponieważ sędzia może być zobowiązany do zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie Ziobry. Departament Stanu Stany Zjednoczone nie ujawnia, na jakiej podstawie były minister sprawiedliwości wjechał do Stanów Zjednoczonych, a kwestie wizowe regulowane są przez prawo wewnętrzne tego kraju. Zbigniew Ziobro przyleciał do Stanów Zjednoczonych w sobotę, co oznacza, że jest to jego trzeci wyjazd do tego kraju. Były minister opuścił Węgry w dniu zaprzysiężenia Petera Magyara na nowego premiera. Ziobro potwierdził swoje przybycie na antenie telewizji Republika. Szczegóły dotyczące jego planów w Stanach Zjednoczonych nie zostały ujawnione. Co piąty Polak rozważa głosowanie na ugrupowanie Mateusza Morawieckiego w nadchodzących wyborach do Sejmu, według sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ibris na zlecenie Radia Z. Badanie wskazuje na potencjalne wsparcie dla tego stowarzyszenia wśród wyborców. Szczegółowe wyniki oraz kontekst sondażu nie zostały jednak podane. Sejm we wtorek zajmie się 4 projektami ustaw dotyczących regulacji rynku kryptoaktywów, w tym propozycjami rządu oraz prezydenta. To już trzecia próba uregulowania tego rynku po 2 wcześniejszych ustawach, które zostały wetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Projekty zakładają m.in. możliwość blokowania rachunków kryptoaktywów przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz odpowiedzialność karną za działalność bez zezwolenia. W przypadku uchwalenia nowych przepisów, podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów będą miały 2 miesiące na zakończenie działalności i zwrot środków klientom. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 na autostradzie A2 w Woli Lubiankowskiej zderzyły się pojazdy, co blokuje prawy pas ruchu w kierunku Warszawy i zmusza kierowców do jazdy lewym pasem. Również do 16 na drodze DK83 w Małkowie trwa zwężenie jezdni, ograniczające prędkość i szerokość pasa. Od 9 rano do 10 na autostradzie A1 w województwie śląskim zajęty jest pas awaryjny w kierunku Łodzi, co powoduje lekkie opóźnienia dla nagieżdżających aut. Równolegle do 19 na odcinku od wjazdu Zabrze Zachód do Zabrze Północ utrzymuje się zwężenie jezdni w obu kierunkach, na Łódź i Ostrawę, z ruchem sterowanym światłami. Od 9 rano do 10 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim zablokowany jest prawy pas ruchu na odcinku od węzła Legnica Południe do Legnica Wschód w kierunku Zgorzelca, co spowalnia przejazd. Dodatkowo do 16 w punkcie poboru opłat Karwiany obowiązuje czasowa organizacja ruchu z wahadłowym sterowaniem i ograniczeniem prędkości dla pojazdów w obu kierunkach. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosja wznowiła ataki powietrzne na Ukrainę po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni, ogłoszonego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały o nocnych atakach z użyciem dronów na Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Cherson. W rejonie obołońskim Kijowa odłamki zestrzelonego bezzałogowca spadły na dach budynku mieszkalnego, powodując pożar, który udało się ugasić mieszkańcom. W obwodzie dniepropietrowskim jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków. Dodatkowo, siły rosyjskie zaatakowały obwody sumski i mikołajowski. 16% Polaków obwinia prezydenta o aferę związaną z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, a 15% wskazuje na rząd, wynika z sondażu Opinia 24. 12% respondentów uważa, że winne są instytucje nadzoru finansowego, a 9% obwinia Polski Komitet Olimpijski. Co piąty badany nie słyszał jednak o tej sprawie, a kolejne 32% nie ma wyrobionej opinii na ten temat. Afera została nagłośniona na początku kwietnia, kiedy premier Donald Tusk poinformował o nieprawidłowościach związanych z wypłatami na konta fundacji powiązanych z polską prawicą. Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd użytkowników giełdy. Kongresmeni w Stanach Zjednoczonych prowadzą intensywną debatę na temat roli kobiet z otoczenia Jeffrey'a Epsteina w jego przestępczej działalności. W szczególności skupiają się na Sarah Kellen, która była jego wieloletnią asystentką.

klientką. Dyskusja dotyczy tego, czy Kellen powinna być uznawana za współsprawczynię czy ofiarę. Śledztwo Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów trwa już prawie rok. Emmanuel Macron podczas wizyty w Kenii wziął udział w wydarzeniach kulturalnych, gdzie jego uwagę zwróciło głośne zachowanie publiczności. Prezydent Francji nagle wszedł na scenę i zwrócił się do zgromadzonych, stwierdzając, że w takich warunkach nie da się rozmawiać o kulturze. Jego interwencja miała na celu przywrócenie porządku i umożliwienie prowadzenia merytorycznej dyskusji. W Nagoszewie w województwie mazowieckim doszło do wypadku, w którym samochód wylądował w rowie. W pojeździe podróżowało 6 obywateli Kolumbii, co przekraczało dozwolony limit pasażerów. Informacje te przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Policja podjęła działania w związku z incydentem. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10:00. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W najbliższych dniach prognozy przewidują kapryśną wiosenną pogodę. Oczekiwane temperatury nie przekroczą 20 stopni Celsjusza, co oznacza, że nie będzie bardzo ciepło. Nocami w niektórych regionach mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. Mieszkańcy powinni być przygotowani na zmienne warunki atmosferyczne. Blokada aplikacji Telegram wywołała oburzenie wśród Rosjan, a za kontrowersyjną platformą stoi Paweł Durow, który stanowi problem dla Władimira Putina. Ekspert do spraw Rosji Nikołaj Kononow wskazuje, że Durow, nazywany rosyjskim Elonem Muskiem, został ukształtowany przez doświadczenia z czasów późnego Związku Radzieckiego oraz pierwsze lata internetu. Jego historia pokazuje, jak ograniczona wolność słowa wpłynęła na jego dążenie do stworzenia przestrzeni dla swobodnej komunikacji. Mateusz Morawiecki skrytykował projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący rynku kryptoaktywów, zaznaczając, że nie złożył podpisu pod tą propozycją. Były premier podkreślił, że nie można przechodzić od jednej skrajności do drugiej w kwestii regulacji kryptowalut. Dodał również, że niektórzy politycy jego partii wykazują brak konsekwencji w swoich opiniach na ten temat. Jeszcze w tym roku Belgia przekaże wszystkie swoje myśliwce F-16 do Ukrainy. Transfer maszyn ma na celu wsparcie Ukrainy w jej działaniach obronnych. Szczegóły dotyczące terminu i warunków przekazania nie zostały podane. Działania te wpisują się w szerszy kontekst międzynarodowej pomocy dla Ukrainy. Pod koniec grudnia ubiegłego roku u wybrzeży Hiszpanii zatonął rosyjski statek towarowy USA Major. Dziennikarskie śledztwo stacji CNN sugeruje, że na pokładzie mogły znajdować się reaktory jądrowe przeznaczone dla Korei Północnej. Okoliczności zatonięcia jednostki pozostają niejasne, a sytuacja budzi poważne obawy międzynarodowe. Dochodzenia w tej sprawie mogą wpłynąć na dalsze działania dotyczące bezpieczeństwa morskiego w regionie. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosyjski okręt wojenny Siewieromorsk stacjonuje od weekendu pomiędzy niemiecką wyspą Femarn a Zatoką Lubecką. CO wywołało alarm w regionie Morza Bałtyckiego. Oficjalnym celem tych działań jest ochrona tzw. rosyjskiej floty cieni. Ruch Rosji spowodował natychmiastową reakcję Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dalsze szczegóły dotyczące odpowiedzi Sojusz Północnoatlantycki nie zostały podane. Peter Magyar objął urząd premiera Węgier po odejściu Viktora Orbana. Jednak jego kadencja rozpoczyna się w trudnym momencie, z narastającą frustracją społeczeństwa. Nowy premier staje przed wyzwaniami związanymi z kwestiami zaufania obywateli oraz rosnącymi oczekiwaniami. W kontekście polityki gazowej i ukraińskiego weta, Magyar ma ograniczone możliwości działania. Dalsze kroki rządu mogą być kluczowe dla stabilizacji sytuacji w kraju. Ukraina apeluje do Unii Europejskiej o wsparcie w ożywieniu zablokowanych wysiłków pokojowych z Rosją. Proponuje wzajemne wstrzymanie ataków na lotniska po obu stronach jako pierwszy krok w kierunku zawarcia pokoju. Działania te mają na celu stworzenie warunków do dalszych negocjacji. Ukraina liczy na aktywne zaangażowanie Europy w ten proces. Janusz Kaczmarek, prokurator krajowy w latach 2005-2007, skrytykował Zbigniewa Ziobrę, twierdząc, że jego wyjazd z Węgier do Stanów Zjednoczonych świadczy o jego tchórzostwie. Kaczmarek podkreślił, że jego ocena wynika z natury polityka, a nie z aktualnych okoliczności. Słowa Kaczmarka padły w rozmowie w programie Onet Rano. Stany Zjednoczone prowadzą poufne negocjacje z Danią w sprawie rozszerzenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii, planując utworzenie nawet 3 nowych baz wojskowych na południu wyspy. Rozmowy, które nabrały tempa w ostatnich miesiącach, mają na celu złagodzenie kryzysu dyplomatycznego wywołanego przez wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Planowane instalacje mają skupić się na monitorowaniu aktywności morskiej Rosji i Chin w kluczowym regionie północnego Atlantyku. Biały Dom potwierdził trwające rozmowy, ale szczegóły nie zostały ujawnione. Kopenhaga wcześniej sygnalizowała gotowość do dyskusji o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej na wyspie. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Egzamin ósmoklasisty z matematyki zakończył się we wtorek, 12 maja 2026 roku. Po 125 minut rozwiązywania zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie w całej Polsce zaczęli dzielić się swoimi wrażeniami oraz informacjami o treści arkusza. Nie odnotowano żadnych nieprawidłowości ani wycieków związanych z egzaminem. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie opublikowała jeszcze oficjalnych odpowiedzi, które będą dostępne po zakończeniu wszystkich egzaminów. Wkrótce po publikacji arkusza CKE zamieszczone zostaną także odpowiedzi eksperta. Iran ogłosił zamiar wzbogacenia uranu do poziomu 90%, co jest odpowiednie do celów wojskowych. Rzecznik Parlamentarnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej zapowiedział, że temat ten zostanie rozpatrzony w parlamencie. Tego rodzaju deklaracja przerywa kruchy rozejm między Waszyngtonem a Teheranem, co może wpłynąć na dalsze relacje między tymi krajami. Rosja zmaga się z poważnym niedoborem benzyny AI-95, co jest wynikiem ukraińskich ataków na rafinerie. Popyt na ten rodzaj paliwa momentami przewyższa podaż nawet 10-krotnie, co utrudnia jego zakup na giełdzie. Problem dotyczy nie tylko dużych miast, takich jak Niżny Nowogród, Nowokujbyszewsk i Syzran, ale także rafinerii w Permie oraz Kiliszach. Sytuacja ta może wpłynąć na plany Rosjan dotyczące letnich urlopów. Decyzja Donalda Trumpa o nierozmieszczaniu w Niemczech pocisków manewrujących Tomahawk spowodowała powstanie luki w europejskim systemie obrony i odstraszania. W odpowiedzi na tę sytuację Ukraina oferuje konkretne rozwiązania, które mogą pomóc w zapełnieniu tej luki. Z tego powodu wojskowi i dyplomaci Unii Europejskiej intensywnie przybywają do Kijowa. Szczegóły propozycji Ukrainy oraz dalsze kroki będą przedmiotem rozmów w nadchodzących dniach. Norwegia może stanąć przed nową szansą na przystąpienie do Unii Europejskiej, mimo że dwukrotnie, w ciągu ostatnich 30 lat, mieszkańcy głosowali przeciwko tej idei. Zmieniająca się sytuacja w Europie oraz rosnąca dyskusja na temat akcesji Islandii mogą wpłynąć na opinię publiczną w Oslo. Eksperci wskazują, że Norwegia, jako jeden z najbardziej narażonych krajów w Europie, może być zmuszona do przemyślenia swojej strategii w obliczu nowych wyzwań. Dalsze kroki rządu będą zależały od rozwoju sytuacji w regionie. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: uncovering it.
1: Home electricity.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Pentagon ujawnił lokalizację jednego z okrętów podwodnych klasy Ohio Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, co jest rzadko spotykaną sytuacją, ponieważ informacje o takich jednostkach są zazwyczaj ściśle tajne. Okręt zacumował w Gibraltarze, a amerykańska szósta flota podkreśliła, że wizyta ta pokazuje zaangażowanie Stanów Zjednoczonych wobec sojuszników ze Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ujawnienie lokalizacji miało miejsce zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent Donald Trump odrzucił propozycję pokojową Iranu, określając ją jako całkowicie nie do przyjęcia. Okręty klasy Ohio są kluczowym elementem amerykańskiej triady nuklearnej, zdolne do przenoszenia pocisków balistycznych o zasięgu ponad 7000 km. Młody żużlowiec Ultrapur Omega Gniezno, Patryk Budniak, po poważnym wypadku podczas meczu ligowego pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jego stan jest ciężki. Zawodnik doznał licznych obrażeń, w tym poważnych urazów kręgosłupa, złamań kończyn dolnych i miednicy, jednak badania nie wykazały obrażeń wewnętrznych. W związku z wypadkiem policja oraz prokuratura wszczęły śledztwo, zabezpieczając dokumentację z zawodów i przesłuchując świadków. Klub zorganizował zbiórkę na leczenie Budniaka. W ciągu doby udało się zebrać ponad 270 tysięcy złotych. Dziś zaplanowane są kolejne konsultacje i badania. Izraelski parlament przyjął ustawę, która umożliwia wymierzanie kary śmierci oraz przeprowadzanie publicznych procesów dla osób zaangażowanych w atak Hamasu na Izrael z dnia 7 października 2023 roku. Ustawa została poparta przez 93 parlamentarzystów, a jej współautorką jest przedstawicielka opozycji. Nowe prawo przewiduje jawne procesy, co ma zapewnić transparentność i umożliwić rodzinom ofiar konfrontację ze sprawcami. Izraelskie organizacje broniące praw człowieka wyraziły sprzeciw wobec przepisów, wskazując na możliwość wymuszania zeznań. Atak Hamasu spowodował śmierć ponad 1200 osób, a konflikt w Strefie Gazy doprowadził do znacznych strat wśród ludności cywilnej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ogłosił, że dokonano wielu prac przygotowawczych mających na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie sytuacji w Ukrainie. Informacja ta może sugerować postęp w rozmowach dotyczących zakończenia konfliktu. Kreml nie podał szczegółów dotyczących konkretnych działań ani terminu ewentualnych negocjacji. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz został wygwizdany podczas swojego wystąpienia na spotkaniu Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych. W trakcie przemówienia przez kilkanaście minut musiał znosić głośne buczenie oraz okrzyki z sali. Sytuacja wskazuje na niezadowolenie zgromadzonych z jego słów. Dalsze konsekwencje tego incydentu nie zostały jednak podane w materiale. To były wiadomości Radia DHT.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów. To właśnie my, Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosja obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego na rok 2026, co sugeruje, że rząd szykuje się na długotrwałe spowolnienie. Wpływ na sytuację mają słabsze dochody z ropy, wysoka inflacja oraz znaczne wydatki związane z wojną. Te czynniki mogą znacząco obciążyć rosyjską gospodarkę w nadchodzących latach. W Brukseli odbył się końcowy warsztat interesariuszy Circular Economy Act, który stanowił ostatnią szansę dla branży na wpływanie na kształt regulacji. Pascal Leroy, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji WEE Forum, zauważył, że Komisja Europejska nie reaguje na sygnały z rynku. Warsztat miał na celu omówienie kluczowych wniosków dotyczących systemu zbierania i przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych w Polsce. Dalsze działania w tej sprawie będą zależały od reakcji Komisji Europejskiej. Polska pozostaje jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, które nie mają państwowej polityki architektonicznej, co wpływa na standardy planowania i jakość przestrzeni publicznej. Architekci podkreślają, że brak spójnych regulacji utrudnia realizację inwestycji oraz ochronę zabytków. W dniach 14 i 15 maja odbędzie się Kongres Architektury Polskiej w Muzeum Historii Polski w Warszawie, gdzie uczestnicy będą dyskutować o potrzebie zmian oraz przyszłości zawodu architekta. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygrała przed sądem sprawę przeciwko TV Republika, która musi sprostować materiały emitowane przed i turą wyborów prezydenckich w 2025 roku. Oskarżenia wobec agencji formułował redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz. Wyrok sądu nakłada obowiązek korekty informacji, które mogły wprowadzać w błąd. Szczegóły dotyczące dalszych kroków nie zostały podane. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami w nocy z wtorku na środę. W dwóch województwach na południu Polski, w śląskim oraz małopolskim, temperatura przy gruncie może spaść do minus 3 stopnie Celsjusza. Dotyczy to powiatów bielskiego, żywieckiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego oraz nowosądeckiego. Mieszkańcy tych obszarów powinni zachować ostrożność. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Izraelu rośnie niezadowolenie społeczne wobec premiera, pomimo jego sukcesów militarnych w walce z Iranem i jego sojusznikami. Obywatele tracą zaufanie do jego strategii, co jest związane z kluczowymi kwestiami dotyczącymi przyszłości państwa żydowskiego oraz złamanymi obietnicami. W obliczu tych problemów premier może stanąć przed realnym zagrożeniem utraty władzy. Gerhard Schröder nie jest akceptowalnym kandydatem dla Europejczyków w negocjacjach z Rosją, ponieważ istnieje wielu lepszych potencjalnych rozmówców. Kluczowym czynnikiem dla sukcesu rozmów pokojowych ma być jednak współpraca między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Wspólne działania obu stron będą miały decydujące znaczenie w osiągnięciu porozumienia. Władimir Putin zwrócił się do byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera z prośbą o objęcie roli mediatora w konflikcie między Rosją a Ukrainą. Dodatkowo w kręgach politycznych pojawiły się spekulacje, że do tej funkcji rozważana jest także Angela Merkel. Informacje te wskazują na możliwe zmiany w podejściu do negocjacji dotyczących zakończenia wojny. Szczegóły dotyczące dalszych kroków w tej sprawie nie zostały ujawnione. Premier Węgier Peter Magyar ogłosił, że ministrowie rządu Tiszy nie przyjmą gratulacji od prezydenta Węgier Tamasa Suljoka, określając go jako marionetkę.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A4 między węzłem Wrocław Wschód w Krajkowie, a węzłem Pietrzykowice w województwie dolnośląskim trwają prace przy sprzątaniu lewego pasa, przez co kierowcy napotykają zwężenie jezdni. Do 17 na drodze krajowej nr 51 od Miłza do Wichrowa w województwie warmińsko-mazurskim roboty zabezpieczono tablicą zamykającą, co ogranicza przejazd dla pojazdów. Do 18 na autostradzie A2 między Modłą a Dąbiem w województwie wielkopolskim występują utrudnienia w ruchu, zmuszające kierowców do wolniejszej jazdy. Do 19 na autostradzie A1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Gliwic w województwie śląskim utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 8 rano na odcinku od węzła Bytom do Zabrze Północ w tym samym kierunku również obowiązuje podobne ograniczenie szerokości drogi. Do jutra do 18 na drodze krajowej nr 79 między Lipskiem a Ożarowem w województwie mazowieckim trwa remont cząstkowy nawierzchni, co powoduje miejscowe spowolnienia. Również w Łochowie na DK50 wprowadzono ruch wahadłowy regulowany sygnalizacją świetlną. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Internet mobilny w Kamczatce jest regularnie wyłączany. CEO wywołuje rosnące niezadowolenie mieszkańców, którzy czują się odcięci od reszty świata. Władze rosyjskie tłumaczą te działania względami wojskowymi, jednak lokalna społeczność podkreśla, że sytuacja staje się coraz trudniejsza. Jedna z mieszkanek regionu określa Kamczatkę jako osobny wszechświat. Mieszkańcy domagają się większej dostępności do komunikacji i informacji. Rosyjscy pracodawcy intensyfikują zwolnienia w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację gospodarczą. Specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi wskazuje, że nadchodzący rok będzie czasem poszukiwania sposobów na redukcję etatów, w tym na zwolnienia bez odpraw. Wiele firm przechodzi w tryb przetrwania, co może wpłynąć na stabilność rynku pracy w kraju. Europa coraz bardziej przyjmuje NAR, które wcześniej były wyśmiewane przez Donalda Trumpa, dotyczące negatywnych skutków energii wiatrowej. Obecnie w internecie pojawiają się informacje o raku, blackoutach oraz zielonym spisku. CEO wzmaga zadowolenie Kremla, który wykorzystuje słabość energetyczną Europy jako narzędzie geopolityczne. Dezinformacja prowadzi do opóźnień w inwestycjach w odnawialne źródła.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku Modła-Dąbie. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim utrzymuje się zwężenie jezdni na odcinku węzeł Zabrze Północ - węzeł Zabrze Zachód w kierunku Gliwic. Również do jutra do 8 rano na odcinku węzeł Bytom - węzeł Zabrze Północ w tym samym kierunku obowiązuje podobne zwężenie. Do jutra do 18 na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim trwa remont cząstkowy nawierzchni na odcinku Lipsko-Ożarów. Równolegle w Włochowie na drodze krajowej nr 50 wprowadzono ruch wahadłowy. Do piątku do 16 na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim koszone są pobocze na odcinku Nowogród-Bobrzański-Zielona Góra, co miejscami powoduje zwężenie jezdni. Do piątku do 17 na drodze krajowej nr 80 w Górsku w województwie kujawsko-pomorskim trwa budowa przejścia dla pieszych. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. W środę maksymalne ceny paliw ulegną zmianie, a cena benzyny 95 spadnie do 6 zł i 28 groszy za litr. Natomiast olej napędowy będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 84 grosza. Cena benzyny 98 wzrośnie do 6 zł i 87 groszy. Minister energii zapowiedział, że nowe obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę, CEO określi stawki na czwartek. Obowiązujące regulacje dotyczące obniżonego VAT i akcyzy mogą zostać przedłużone przynajmniej o 2 tygodnie. Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów również jest na etapie opracowywania. Mateusz Morawiecki sprzeciwia się całkowitemu zakazowi kryptowalut w Polsce, proponując zamiast tego kompromisowe rozwiązania inspirowane regulacjami amerykańskimi i europejskimi. W Sejmie rozpatrywane są 4 projekty ustaw dotyczących rynku kryptoaktywów, w tym jeden z PiS, który przewiduje surowe kary za działalność w tym zakresie. Morawiecki podkreślił, że Polska powinna wdrożyć unijne rozporządzenie MiCA, które ma na celu uregulowanie rynku kryptoaktywów. Dodał, że konieczne jest wypracowanie równowagi między bezpieczeństwem obywateli a rozwojem innowacyjnych technologii. W Rosji narasta przekonanie, że dni Władimira Putina jako przywódcy są policzone, CEO podkreśla Garry Kasparow, znany rosyjski opozycjonista. Fiasko wojny w Ukrainie wywołało poważny kryzys wśród elit oraz obywateli, a problemy gospodarcze i wojskowe są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Kasparow zauważa, że rosyjska tradycja nie wybacza przegranej wojny, co może prowadzić do zmian w elitach politycznych, które dojrzewają do odsunięcia Putina od władzy. Opozycjonista przewiduje, że rok 2026 może okazać się kluczowy dla nowego porządku światowego. Kierowca Porsche uderzył w ścianę budynku na rogu ulic Dąbrowskiego i Reformackiej w Rzeszowie. Policja poinformowała, że mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie i posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Incydent miał miejsce przed godziną 14, kiedy to kierujący najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Na szczęście nikt nie został poszkodowany w wyniku tego zdarzenia. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Unia Europejska stoi przed nowymi wyzwaniami, które wynikają z doświadczeń.

Wprowadzona ma być graniczna opłata węglowa, chroniąca europejski przemysł przed nierówną konkurencją spoza Unii. Z Newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku Modła-Dąbie. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim utrzymuje się zwężenie jezdni na odcinku węzeł Zabrze Północ - węzeł Zabrze Zachód w kierunku Gliwic. Również do jutra do 8 rano na odcinku węzeł Bytom - węzeł Zabrze Północ w tym samym kierunku obowiązuje podobne zwężenie. Do jutra do 18 na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim trwa remont cząstkowy nawierzchni na odcinku Lipsko-Ożarów. Równolegle w Łochowie na drodze krajowej nr 50 wprowadzono ruch wahadłowy. Do piątku do 16 na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim koszone są pobocze na odcinku Nowogród-Bobrzański-Zielona Góra, co miejscami powoduje zwężenie jezdni. Do piątku do 17 na drodze krajowej nr 80 w Górsku w województwie kujawsko-pomorskim trwa budowa przejścia dla pieszych. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Trybunał Stanu nałożył ponownie karę w wysokości 3000 zł na przewodniczącą Małgorzatę Manowską za niezwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału. Zobowiązał ją do zwołania takiego posiedzenia do 9 czerwca w sprawie byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Macieja Świrskiego. Przewodniczący trzyosobowego składu Trybunału, Przemysław Rosati, podkreślił, że Manowska naruszyła konstytucyjne prawo Świrskiego do sprawnego rozpatrywania jego sprawy. W przypadku dalszej zwłoki, Trybunał może podjąć kolejne kroki porządkowe. Spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim może się odbyć, ale tylko po zakończeniu procesu uregulowania konfliktu związanego z wojną w Ukrainie, jak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podkreślił, że do finalizacji potrzebna jest jeszcze duża praca domowa. Pieskow zaznaczył, że rozmowy mogłyby mieć miejsce nie tylko w Moskwie, ale w innym, neutralnym miejscu, jednak tylko po sfinalizowaniu negocjacji pokojowych. Rzecznik nie podał szczegółów dotyczących terminu ani lokalizacji ewentualnych rozmów. Mateusz Morawiecki skomentował wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, wskazując, że sytuacja w internecie oraz nastroje społeczne nie ułatwiają działań Prawa i Sprawiedliwości. Były premier podkreślił, że decyzje Ziobry są indywidualne, a w obecnym kontekście politycznym istnieje ryzyko nieuczciwych procesów sądowych w Polsce. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W niedzielę Ziobro ogłosił, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, posługując się dokumentem przyznanym mu na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. Władze Kuby zwróciły się do Donalda Trumpa o pomoc, a prezydent Stanów Zjednoczonych zadeklarował gotowość do rozmów w tej sprawie. Trump ocenił, że Kuba jest państwem upadłym, dodając, że kraj zmierza w jednym kierunku – w dół. Prezydent Stanów Zjednoczonych wcześniej sugerował możliwość użycia siły w kontekście zmiany komunistycznych władz na wyspie. Rozmowy z kubańskim reżimem prowadził sekretarz stanu Marco Rubio, który kontaktował się z wnukiem byłego przywódcy Kuby. Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna polska aktorka.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 zł.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało oficjalną notę do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, domagając się wyjaśnień dotyczących wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Polska dyplomacja oczekuje szczegółowych informacji na temat podstaw prawnych oraz dokumentu podróży, który umożliwił byłemu ministrowi sprawiedliwości przekroczenie granicy. Rzecznik MSZ podkreślił, że każdy obywatel, w tym Ziobro, powinien zmierzyć się z zarzutami, które na nim ciążą. Departament Stanu Stany Zjednoczone odmówił komentarza w tej sprawie, powołując się na poufność danych dotyczących wiz. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski zadeklarował, że rząd nie zostawi rolników bez wsparcia w obliczu skutków suszy i przymrozków. Wystąpił już do komisarza Unii Europejskiej, Christophe Hansena, o udzielenie pomocy dla rolników. Polska złożyła również skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kontrowersyjnej umowy handlowej z Mercosurem. Krajewski podkreślił, że jakość żywności sprowadzanej z Brazylii budzi wątpliwości, zwłaszcza w kontekście norm dotyczących antybiotyków. Minister zaznaczył, że konsumenci powinni zwracać uwagę na etykiety, aby wybierać lokalne produkty z logiem Produkt Polski. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego, Mark Rutte, wyraził skrajny optymizm co do przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego, podkreślając znaczenie zwiększenia nakładów na obronność przez sojuszników. W trakcie konferencji prasowej w Czarnogórze zaznaczył, że trwają dyskusje dotyczące bezpieczeństwa w cieśninie Ormaz oraz sytuacji wokół Iranu. Rutte ocenił, że zrównanie wydatków na obronność z wydatkami Stanów Zjednoczonych jest kluczowe dla obrony przed przeciwnikami, szczególnie Rosją. Rozmowy na temat wydatków państw Sojuszu

0: Mariusz Straży Miejskiej, został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Według doniesień medialnych, przed strzelaniną między małżonkami doszło do gwałtownej kłótni. Formacja, w której służył mężczyzna, wyraziła ubolewanie nad tym zdarzeniem i potwierdziła swoje zaangażowanie w walkę z przemocą. Wypowiedzi byłego szefa agencji wywiadu na temat Białorusi wywołały kontrowersje, szczególnie sugestie o powiązaniach białoruskiej opozycji z rosyjskimi służbami. Eksperci zwracają uwagę, że takie tezy, bez solidnych dowodów, mogą mieć poważne konsekwencje dla relacji z Mińskiem. Podkreślono, że nie można jednoznacznie określić, iż opozycja działa w interesie rosyjskim, a w tle pojawia się obawa o możliwy reset w stosunkach polsko-białoruskich. W kontekście rosyjskiej propagandy i wojny w Ukrainie, autorzy podcastu zauważają, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Tajwan powinien być zaniepokojony wizytą prezydenta Donalda Trumpa w Pekinie w tym tygodniu, ostrzegła członkini Senackiej Komisji Sił Zbrojnych Elise Slotkin. Podkreśliła, że prezydent Stanów Zjednoczonych może wpaść w pułapkę związaną z jego dążeniem do zawarcia porozumienia z Chinami. Slotkin zwróciła uwagę na potencjalne zagrożenia dla Tajwanu w kontekście tej wizyty. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski oświadczył, że zasada „nie można być sędzią we własnej sprawie” nie dotyczy Trybunału. Wyjaśnił, że Trybunał wielokrotnie orzekał w sprawach dotyczących zgodności różnych ustaw z prawem. Podkreślił również, że prezydent ma obowiązek przyjmować ślubowanie, chyba że wystąpią sytuacje nadzwyczajne. W kontekście sprawy Zbigniewa Ziobry zaznaczył, że w Polsce obowiązuje domniemanie niewinności. Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rozpatrzy wniosek spółki Newag o odebranie immunitetu Paulinie Matysiak. Kolejarze oskarżają posłankę o pomówienie w związku z jej wypowiedziami na temat możliwych nieprawidłowości w pociągach tego producenta. Sprawa dotyczy także afery z komputerami w składach Impuls, szeroko opisywanej przez media. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od decyzji komisji. Wielka Brytania zadeklarowała we wtorek dostarczenie autonomicznych statków do zabezpieczenia cieśniny Ormus. Warunkiem tej decyzji jest osiągnięcie trwałego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w tym strategicznym rejonie. Szczegóły dotyczące terminu dostarczenia dronów nie zostały ujawnione. Karol Nawrocki ogłosił podczas wizyty w Rumunii, że Polska jest gotowa przyjąć większą liczbę żołnierzy amerykańskich. W rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem poruszył tę kwestię, podkreślając, że nie jest to wbrew interesowi Niemiec. Swoje poparcie dla tego stanowiska wyraził również prezydent Rumunii. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

we're racing. Freedom! He was chasing.

0: The Big Rock.
1: 70s, 80s, and 90s.
2: Keeping the music alive.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Polscy żołnierze oddali rekordowy strzał z systemu Homarka, osiągając odległość niemal 80 km. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował wideo z tego wydarzenia, które trwa tylko 17 sekund, ale robi duże wrażenie. To osiągnięcie podkreśla rozwój polskiego wojska i jego zdolności bojowe. Szwecja prowadzi ćwiczenia obronne na Gotlandii, kluczowej wyspie na Morzu Bałtyckim, w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. W ramach przygotowań do nowoczesnych konfliktów z użyciem dronów, na manewry zaproszono ukraińskich żołnierzy, którzy przekazali istotne doświadczenia. Udział Ukrainy w ćwiczeniach ujawnił słabości Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście współczesnych zagrożeń. Policjant z Hajnówki, Tomasz Waszczuk, nie stanie przed sądem za to, że w 2022 roku nie wpuścił posłanek Koalicji Obywatelskiej Klaudii Jachiry i Urszuli Zielińskiej do przygranicznej strefy zamkniętej. Policjant wyraził ulgę, podkreślając, że jego najbliżsi będą mieli teraz spokój. Klaudia Jachira również wyraziła zadowolenie z tej decyzji. Roderich Kiesewetter, poseł niemieckiej partii CDU, zadeklarował, że nie obawia się planu wycofania amerykańskich wojsk z Niemiec. Wskazał, że istnieje możliwość przeniesienia tych sił do Polski lub Rumunii. Kiesewetter podkreślił, że takie działania mogą być korzystne dla regionu. Keir Starmer stoi w obliczu zagrożenia utraty stanowiska szefa brytyjskiego rządu. Z jego gabinetu odchodzą kolejni kluczowi politycy, co może wpłynąć na stabilność jego rządu. Źródło nie podaje szczegółowych informacji na temat przyczyn tych odejść ani ich skutków. W związku z sytuacją Starmer może być zmuszony do podjęcia działań w celu utrzymania władzy. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
3: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

The Big Rock. Keeping the music alive.

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości ustaliła listę 15 sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, w tym Łukasza Piebiaka z Prawa i Sprawiedliwości oraz Łukasza Zawadzkiego z Konfederacji. Listę poparło 18 posłów, a 2 było przeciw. Głosowanie w Sejmie nad tą listą zaplanowano na piątek. W składzie komisji znalazło się 13 sędziów wskazanych przez kluby koalicji rządzącej oraz 2 kandydatów reprezentujących inne ugrupowania. Sejmowe kluby zgłosiły łącznie 17 kandydatur do Krajowej Rady Sądownictwa. Brytyjski rząd ogłosił wysłanie do cieśniny Ormus autonomicznych pojazdów do zwalczania min, myśliwców Typhoon oraz niszczyciela rakietowego HMS Dragon. Sprzęt ten ma wzmocnić międzynarodową misję, której celem jest zabezpieczenie żeglugi przez cieśninę Ormus. Udział w misji zapowiedziały również Francja i inne państwa, a jej charakter ma być obronny. Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey zaznaczył, że operacja rozpocznie się, gdy pozwolą na to warunki. Członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, będący w opozycji do prezesa Radosława Piesiewicza, złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu rozpatrzenia jego odwołania. Powodem są problemy związane z głównym sponsorem PKOL, giełdą kryptowalut Zonda Krypto, wobec której toczy się śledztwo prokuratorskie. Wniosek, datowany na 12 maja, musi uzyskać poparcie co najmniej 2/3 członków organizacji, aby mógł zostać zrealizowany. Decyzja o zwołaniu zgromadzenia może zapaść podczas posiedzenia zarządu zaplanowanego na 22 maja. Koszt wojny z Iranem wzrósł do 29 miliardów dolarów, jak poinformował we wtorek wysoki rangą urzędnik Pentagonu. Mimo zapewnień Stanów Zjednoczonych, że operacje bojowe w dużej mierze ustały, wydatki wciąż rosną. Demokraci alarmują, że przedstawione dane mogą być zaniżane, co rodzi dodatkowe wątpliwości dotyczące finansowania działań. W związku z tym, temat wydatków wojennych staje się coraz bardziej kontrowersyjny w debacie politycznej. Podczas nadchodzącego spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin, temat Tajwanu z pewnością pojawi się w rozmowach. Chiny mogą zachęcać byłego prezydenta Donalda Trumpa do rozluźnienia relacji z Tajpejem, co może wpłynąć na amerykańską politykę wobec tej wyspy. Pekin dysponuje także narzędziami do wpływania na sytuację w Iranie, co może być argumentem w negocjacjach z Trumpem. Dodatkowo, Chiny mogą zaproponować zwiększenie zakupów amerykańskiej soi i samolotów Boeinga, co przyniosłoby korzyści amerykańskiemu sektorowi rolnemu i lotniczemu. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
3: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: classic rock. Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Morski dran wojskowy, odnaleziony przez rybaków na wyspie Lewkada, pochodzi z Ukrainy, CEO potwierdził grecki minister obrony Nikos Dendias. Dran został odkryty w jaskini, a jego silnik wciąż działał. CEO sugeruje, że niedawno znalazł się w tym miejscu. Minister Dendias podkreślił, że incydent stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Jońskim i poinformował o sprawie europejskich odpowiedników oraz ukraińskiego ministra obrony. Śledczy badają, czy dran mógł być powiązany z planowanymi atakami na statki rosyjskiej floty cieni. Sprawa jest przedmiotem śledztwa, a jej rozwój będzie monitorowany przez greckie i europejskie służby. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska, znana aktorka i wokalistka. Jej dorobek artystyczny obejmował wiele ról w filmach i serialach, w tym w produkcjach Andrzeja Wajdy i Stanisława Barei. Współpracownicy i przyjaciele, tacy jak Artur Barciś i Muniek Staszczyk, podkreślali jej niezwykłą empatię oraz charyzmę, nazywając ją chodzącym dobrem. Celińska była również ceniona za interpretację piosenek, które łączyły pokolenia i wzruszały publiczność. Informacje o jej śmierci przekazał menadżer, Maciej Muraszko. Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie, gdzie planuje spotkanie z Polonią. W rozmowie z telewizją Republika podkreślił, że w Polsce stosowane są autorytarne metody w sposób selektywny i ocenił sytuację jako niezgodną z zasadami praworządności. Polityk zaznaczył, że jego obecność w Stanach Zjednoczonych ma związek z tymi problemami. Dalsze działania Ziobry związane z jego wizytą nie zostały szczegółowo opisane. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur skrytykował wyrok Trybunału Konstytucyjnego, określając go jako kuriozalny. Stwierdził, że z powodu udziału w składzie nieprawidłowo powołanych sędziów, decyzja ta jest warta nie więcej niż papier, na którym została wydrukowana. Krytyka wiceministra wskazuje na kontrowersje dotyczące składu Trybunału i jego orzeczeń. Sejm skierował do dalszych prac w Komisji Finansów 4 projekty ustaw regulujących rynek kryptoaktywów, w tym propozycje autorstwa rządu, prezydenta, Polski 2050 oraz Konfederacji. W trakcie debaty padły mocne słowa, a Sławomir Mentzen oskarżył polityków o brak działań w zakresie regulacji rynku kryptowalut przez ostatnie 13 lat. Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że giełda Zonda Krypto finansowała Prawo i Sprawiedliwość. Podczas dyskusji pojawiły się również zarzuty dotyczące powiązań giełdy z zagranicznymi wpływami. Dalsze kroki w sprawie projektów ustaw będą podejmowane przez Komisję Finansów. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Zbigniew Ziobro skrytykował działania prokuratury, nazywając ją fujarą tu i tam, wskazując na nieprawidłowości zarówno u szefa prokuratury krajowej Dariusza Korneluka, jak i wśród jego podwładnych. Jego komentarze dotyczą sytuacji związanej z prowadzoną sprawą. Ziobro podkreślił, że obecna sytuacja w prokuraturze budzi poważne zastrzeżenia co do jej funkcjonowania. Donald Trump opublikował między godziną 22 a 1 w nocy 55 wpisów na swoich mediach społecznościowych, wzywając do aresztowania byłych prezydentów Baracka Obamy i Billa Clintona. Twórca internetowy związany z demokratami, Harry Sisson, zaapelował o zastosowanie 25. poprawki konstytucji, co miałoby na celu pozbawienie Trumpa urzędu ze względu na niezdolność do jego sprawowania. Wśród publikacji Trumpa znalazły się również fałszywe cytaty oraz krytyka Departamentu Sprawiedliwości za brak oskarżeń wobec jego poprzedników. Sisson skomentował, że obecna sytuacja jest niepokojąca i wezwał do działania. Alicja Szemplińska, reprezentująca Polskę, zakwalifikowała się do finału 70. edycji konkursu piosenki Eurowizji, który odbywa się w Wiedniu. W półfinale, który miał miejsce we wtorek, Alicja wystąpiła jako przedostatnia i zaprezentowała utwór Prey. Do finału dostali się także artyści z takich krajów jak Grecja, Finlandia, Belgia, Izrael oraz Szwecja. W tegorocznej edycji bierze udział najmniejsza liczba reprezentacji od 2003 roku, co jest wynikiem największego bojkotu w historii Eurowizji. Finał odbędzie się w sobotę, a organizatorzy wprowadzili zmiany w procedurze głosowania, aby zapewnić większą przejrzystość. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz został przyjęty z chłodnym entuzjazmem podczas zjazdu związków zawodowych w Berlinie, gdzie jego wystąpienie było kilkukrotnie przerywane przez delegatów. Przemawiając, Merz bronił niepopularnych reform gospodarczych oraz planowanych oszczędności, co spotkało się z gwizdami i buczeniem zgromadzonych. Wydarzenie ukazuje napięcia między rządem a związkami zawodowymi w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej. Przeciętna cena nowych mieszkań w Warszawie w kwietniu osiągnęła 19 700 zł za metr kwadratowy, a według analiz Big Data rynek pierwotny.pl przekroczyła już 19 900 zł. Ekspert Marek Wielgo zauważył, że stolica zmierza w kierunku symbolicznej bariery 20 000 zł za metr kwadratowy, co może się wydarzyć już w maju. Pomimo spadku sprzedaży nowych mieszkań o 20% w porównaniu do marca, ceny nie tylko nie spadły, ale ich wzrost przyspieszył, osiągając w kwietniu wzrost rok do roku na poziomie 11,5%. Średnia cena całkowita nowego mieszkania w Warszawie przekroczyła już 1 000 000 zł. Deweloperzy sprzedali w marcu 1797 lokali, a w kwietniu tylko 1442. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Polska zajęła jedno z najniższych miejsc w corocznym rankingu ILGA Europe, oceniającym sytuację prawną i polityczną osób LGBT w 49 krajach Europy. W zestawieniu nasz kraj zdobył 0 punktów w trzech kategoriach, CEO plasuje go wśród państw z najgorszym wynikiem. W rankingu Polska wyprzedziła jedynie 2 kraje w Unii Europejskiej. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przegłosowała listę 15 sędziów, którzy zostaną członkami nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Komisja odrzuciła wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odroczenie posiedzenia. Decyzja ta wzbudziła duże emocje wśród uczestników obrad. Nie podano informacji o dalszych krokach w tej sprawie. W nocy z wtorku na środę prognozowane jest pochmurne niebo z przelotnymi opadami deszczu w niektórych regionach, zwłaszcza na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Minimalna temperatura wyniesie od 2 do 5 stopni Celsjusza, a w kotlinach podgórskich możliwe są przymrozki do minus 2 stopni. W środę na północy i zachodzie kraju przewiduje się umiarkowane opady deszczu, a maksymalne temperatury będą sięgać od 10 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, a w porywach osiągnie prędkość do 50 km na godzinę. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo będą niekorzystne na północy i zachodzie. Wypowiedzi byłego szefa agencji wywiadu Piotra Krawczyka na temat Białorusi wywołały znaczną falę komentarzy. Kontrowersje budzą jego sugestie dotyczące rzekomych powiązań białoruskiej opozycji z rosyjskimi służbami. Eksperci Agnieszka Bryć i Witold Jurasz podkreślają, że takie tezy, jeśli nie są poparte dowodami, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. W związku z tym pojawiają się obawy o możliwe zmiany w polskiej polityce wobec Białorusi. Austria dwukrotnie poderwała myśliwce Eurofighter po wykryciu amerykańskich samolotów wojskowych w swojej przestrzeni powietrznej. W pierwszym incydencie, do którego doszło w niedzielę, maszyny US Air Force miały wlecieć nad kraj bez potwierdzonej zgody na przelot, a po przechwyceniu zawróciły w kierunku Monachium. Kolejny incydent miał miejsce w poniedziałek, kiedy austriackie wojsko znów wykryło samoloty US Air Force PC-12. Władze austriackie prowadzą wyjaśnienia dotyczące drugiego przypadku, a sprawa ma być rozwiązana kanałami dyplomatycznymi. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia.